Frosch. Znikać światło. Wypuszczasz trochę powietrza z płuc. Jesteś w czarnym sześcianie. Nie szukaj wyjścia.

potrzeb z sobą cały świat. Pierwsze krople wody przedostają się do chmur. Wszystkie twoje mięśnie mobilizują się, by wykaszlać wodę. Ulka.